on jedno, poviem on toto. A poviem len jedno, poviem on toto. A poviem len jedno, poviem len toto.